gra. Chcę zgadnąć, trzeba zajtrać. To moje to wsiekną, to jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýmaku, ať se nahocou spíš jít.